0: mamy mało ryczała. Na kania te dolary szare, te da stać, bo szuma deli, te szuma deli, szuma deli, szuma żori. Na dziś się zeri, wyszere, reklam, również ten jakie kormodzie, jakie adziemy, jakie. A znowu szula sobie na czumie, ludzie mi odnosi, to tylko my, jaka będzie rowy, trzeba wykryła, wyspy, tej ludzie, wybrydzie, porkę, żeną, kamila. Gdzie tam zaradził, tak pądry, on tam i czartil, ja będę mi zaraz kawałek sobie we mra, tara, te derwazy, a to wyrykam, nie bez tej chłopie, ty nowa rozkulia. Bo szef chodał, ta łanie, takim rami, szanek, gdzie wy lewy, szakiri, ja nogę, wachmedi, litar, zjedę, hakimi. Szemle, ta arabi, chalu, chodę, ty gazdanie, chab, chab, gieber, buhara, le, kerem, kim, gali, awal, ogór, noci, kawurin. My czyli, ta rydu, ta rydu, ta rydu, ta rydu, ta rydu, حب سالم تمام از هیچی رو عبداله لدر ایمان باوی تم اگلو ویس بگم نیده سی خوابی دناور رسولیا بسر خدا توانی دکم رامی شانه گل دیمه گلی یا ناغی وحمدی لدر زید حاکمی شمنی داربی لیه کرم کم لی عربی نزان مشید به ترد و ترد باوی را گودیم شمد خیال ویس بگم در در کل بخیال جید خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل
1: نمیستیدم.